0: kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much.
1: Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture.

0: je
1: Poletni kapris.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
0: Kapris.
3: Poletje zakon.